nowe boty. A dziś moja stara pochopi, że nie idę do roboty. Gdybych co chciał działać, wszechno malo platne, mohlo to być horší, nie było to špatné, aż to se mnou sekne. Gdybych co chciał działać, wszechno malo platne, mohlo to być horší, nie było to špatné.